yɛka ne ho nsɛm akyerɛ amansan Emmanuel Mesaya no Nyankopɔn ba no yɛka ne ho nsɛm de akyerɛ amansan wotie nwom na kasa bi ama adekyee ne yɛkasa nti mpɛ sɛ wotie nwom no na wode bi akyekyerɛ werɛ san sɛ wotie ɛzi nwom tentene sɛ kuropɔ akyɛ